tatuażem, który wzmacniał moje ramię. Wiatrem, co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo. Jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki. Mało powodów, więcej strachu.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Польська утримує канали комунікації з білоруськими службами спеціальними. Так твердить шеф польської агенції вивіду полковник Павел Шота в розмові з газетою «Речпосполіта». Ведук полковника, ролою вивіду є створення каналів діалогу там, де дипломація є утруднена. Целем є поправа безпеченства Польщі і повстримання повного підпорядкування Білорусі через Росію. Шеф агенції вивіду виразно зазначив, що одним з найважніших елементів діалогу з Мінськом є екстрадиція марокканчика, відповідального за забійство польського жовніжа Матеуша Сітка. Прокуратура видала за забійцем європейський наказ арештування. В грудні 2025 року Польща переказала владам Білорусі внесок о тимчасове арештування і екстрадиції, але Білорусь не відповідала. Полковник Павел Шота виразив між іншими поважне занепокоєння росноцим підпорядкуванням Білорусі через Росію. Зданням аналітика політичного до справ Європи Всходньої Кацпра Сініцького, нормалізація стосунків з Мінськом в обецній хвилі є неможлива.
3: Лукашенко проводить агресивну політику вобec Польщі, прошкодування меншості польської і генеральне ламання прав чоловіка, а також стисла координація діянь з Федерацією Російською, з Владимиром Путіним, в тим в його агресивних планах і діяннях вобec України і інших країн регіону, є незапрочальна і dlatego не може бути повороту до стану przed 2020 roku.
2: Agencja wywiadu odegrała m.in. kluczową rolę w uwolnieniu więźniów politycznych reżimu Łukaszenki, w tym polskiego dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Pułkownik Paweł Szota zaznaczył, że podziękowania od uwolnionego były dla funkcjonariuszy agencji wywiadu bezcenne. Przed dzień obchodów Państwowego Dnia Niepodległości na Białorusi doszło do kolejnego aktu ułaskawienia. Odpowiedni dekret podpisał Aleksander Łukaszenko. Łącznie ułaskawiono 32 osoby, 20 kobiet i 12 mężczyzn. 28 z nich zostało skazanych za przestępstwa określane przez władze jako ekstremistyczne. Takie zarzuty są często stawiane uczestnikom protestów oraz osobom krytykującym białoruskie władze. Według oficjalnego komunikatu decyzję podjęto na podstawie zasady humanizmu wobec skazańców i ich rodzin. Władze podkreśliły, że wszyscy złożyli wnioski o ułaskawienie, przyznali się do winy i wyrazili skruchę. Zdaniem grodzińskiego aktywisty Siergieja Wieramiejenki sprawa może mieć również drugi wymiar.
4: Więźni polityczni w Białorusi dla Łukaszenki, oni są bardzo kosztowni, dlatego że można teraz handlować. Można spróbować sprzedawać tych ludzi, albo na przykład po prostu wypuścić i pokazać, no proszę bardzo, jaki jestem dobry i trzeba ze mną mieć nowe stosunki.
2: Białoruska opozycja podkreśla, że uwolnienie kolejnych osób jest przede wszystkim ogromną ulgą dla ich rodzin, które od lat czekały na powrót swoich bliskich. Jednocześnie zwraca uwagę, że w białoruskich więzieniach nadal przebywają setki osób uznawanych za więźniów politycznych. To kolejne ułaskawienie ogłoszone przez białoruskie władze w ostatnich miesiącach. Organizacje broniące praw człowieka podkreślają jednak, że mimo zwolnienia części skazanych, represje wobec przeciwników władz na Białorusi nadal trwają. Reżim Aleksandra Łukaszenki od lat systematycznie eliminuje niezależne źródła informacji, równolegle rozbudowując aparat propagandy, dla którego kontrola przekazu staje się kwestią politycznego przetrwania. Cały system uzupełniają prześladowania niezależnych dziennikarzy. Choć punktem zwrotnym były wydarzenia wokół wyborów w 2020 roku, fundamenty tego systemu powstawały już w latach 90. XX wieku. Jednym z głównych elementów polityki informacyjnej Mińska jest antypolska propaganda. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku i masowych protestach, narracja wymierzona w Polskę jeszcze się nasiliła, stając się narzędziem uzasadnienia represji wobec opozycji oraz polskiej mniejszości na Białorusi. Białoruskie media państwowe regularnie przedstawiają Polskę jako państwo wrogie, które rzekomo dąży do rozbioru Białorusi i przejęcia Grodna. W propagandowych materiałach pojawiają się także oskarżenia, że Warszawa planuje destabilizację kraju, wspiera białoruską opozycję i przygotowuje się do militarnej interwencji. Według dziennikarza telewizji Bielsat Witolda Siłczyka, celem tych działań jest konsolidacja społeczeństwa wokół władz poprzez wykreowanie zewnętrznego wroga.
5: Przede wszystkim wiadomo, że Polska jako kraj nie godzi się na łamanie praw człowieka na Białorusi, wspiera społeczeństwo białoruskie, wspiera też mniejszość polską na Białorusi. To się nie podoba Łukaszence i jego ekipie, więc kreują z Polski wroga i wymyślają różnego rodzaju mity. To jest propaganda, która ma wzbudzać nienawiść wobec sąsiadów. No i niestety tutaj Polska jest ofiarą tej propagandy łukaszenkowskiej.
2: Istotnym elementem antypolskiej propagandy są także odniesienia historyczne. Reżim przedstawia II Rzeczpospolitą jako okupanta zachodniej Białorusi, a współczesną Polskę oskarża o kontynuowanie rzekomo imperialnej polityki. Propagandowy przekaz pomija niewygodne fakty i wykorzystuje wybrane wydarzenia historyczne, aby wzmacniać obraz Polski jako odwiecznego przeciwnika Białorusi.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: W debacie publicznej coraz częściej pojawiają się pytania o to, jak i kiedy zakończy się wojna w Ukrainie. To, na jakich warunkach zostanie zawarty pokój, może mieć daleko idące konsekwencje nie tylko dla Kijowa i Moskwy, ale również dla Białorusi. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, rola Mińska w tym procesie jest wciąż niedoceniana, choć od przyszłości Białorusi może zależeć bezpieczeństwo całego regionu.
3: Białoruś jest w trudnej sytuacji, ponieważ nie może nawet się przebić z przekazem, przesłaniem, że powinna być członkiem, uczestnikiem rozmów pokojowych, powinna siąść za stołem rozmów, jak to się mówi. O tym mówił i Łukaszenka, oczywiście kierował się swoimi pobudkami przetrwania, wzmocnienia swojej pozycji, pewnej legitymizacji, z czym ma problem, szczególnie jeśli chodzi o kontakty z Zachodem, i o tym mówiła też opozycja białoruska. Problem ten będzie wracał, problem również sankcji, które były wprowadzone wobec Białorusi w związku z wojną. Za mało o tym się rozmawia, to jest też generalny problem po naszej stronie, za mało się pochylamy nad tym problemem. Co się stanie z Białorusią, jakie są możliwe warianty właśnie w momencie, gdy na Ukrainie dojdzie jakiegoś przełomu. I tu nie chodzi o to, że Ukraina nagle rzuci Rosję na kolana, bo w to raczej niestety, bo życzę stronie ukraińskiej oczywiście jak najlepiej, to jest też w naszym interesie, ale nie sądzę, żeby to się stało w najbliższym czasie, ale przełomu chociażby w postaci porozumienia pokojowego czy zawieszenia broni. To już byłby pewien przełom i wtedy powstaje pytanie, gdzie w tym wszystkim się odnajduje Białoruś. Niestety Białoruś jest wciąż na drugim planie i wszelkie konsekwencje tych wydarzeń, one dotyczą Białorusi nie tyle bezpośrednio, co pośrednio. I to jest niestety zasługa Aleksandra Łukaszenki, jego ślepej polityki, takiej obsesyjnie skoncentrowanej na gwarantowaniu sobie władzy takiej totalitarnej, co spowodowało, że Białoruś oddała właściwie wszystkie pełnomocnictwa takich rzeczy Rosji. I to

0: Rosja jest postrzegana tylko Rosja jako strona konfliktu, więc sytuacja dla Białorusi niekorzystna. Nawet jeżeli nie życzymy dobrze białoruskiemu reżimowi, ja nie życzę, bo to nie jest reżim demokratyczny, ani nam przyjazny, ani sprzyjający bezpieczeństwu w Europie, to jednak powstają pewne obawy, że sama Białoruś jako państwo traci na tej całej sytuacji.
1: Czyli jest pan przekonany, że rola Białorusi, znaczenie Białorusi w kontekście bezpieczeństwa w regionie była, czy nadal jest niedoceniana przez państwa zachodnie?
0: Niedoceniana, zdecydowanie. To nie jest ten czas, kiedy Łukaszenka mógł gościć u siebie prezydenta Francji, kanclerz Niemiec, prezydenta Rosji i wszystkich w jednym miejscu, w jednym czasie i być takim gospodarzem rozmów. On zawsze to subtelnie opisywał jako roznoszenie kawy w wiadrach i rozlewanie jej przywódcom. No, Łukaszenka nigdy lwem salonowym nie będzie, to już tam od niego tego nie oczekujmy, ale generalnie to był fakt, że on tę rozmowę zorganizował. Oczywiście z łaski Putina, ale był wtedy dużo samodzielniejszy niż obecnie. Dużo samodzielniejszy. I Białoruś utraciła tę nawet ograniczoną podmiotowość, która miała jeszcze wtedy. Więc wszelkie jakieś takie też bardzo niekonsekwentne i widać, że Łukaszenka sam do końca to nie wierzy, ale jednak mówi te takie pomruki, takie przebąkiwanie czy aluzje ze strony Mińska, że mogliby poprowadzić rozmowy pokojowe, mogliby pośredniczyć. To nie brzmi poważnie i nie jest poważnie traktowane przez Zachód. Jest to wielka porażka Białorusi, taka egzemplifikacja tej słabości białoruskiej.
1: Czy w wypadku zakończenia wojny na korzyść Ukrainy Białoruś ma szansę na przemiany demokratyczne?
0: To byłby bardzo ciekawy scenariusz, obecnie nierealny. Ukraina nie prowadzi wojny aż tak skutecznie, nie ma aż takiego potencjału, żeby podyktować warunki. To, że odnosi sukcesy w powietrzu, że atakuje Rosję, to jeszcze nie znaczy, że wygrywa wojnę. Tutaj też Konstantynówka, kolejne istotne miasto w Donbasie, na szlaku do uzyskania całkowitej kontroli nad tym obwodem, istotnym z różnych względów dla Rosji, że to miasto jest zagrożone i że tam już przenikają siły rosyjskie, co świadczy o tym, że Rosja kosztem wielkich strat, ale jednak idzie do przodu, ten walec się toczy. Padł wcześniej Pokrowsk, teraz być może, obawiam się, może paść w najbliższych miesiącach czy tygodniach Konstantynówka. Zagrożony będzie Kramatorsk i Słowiańsk, cała aglomeracja, to jest z tą stolicą ukraińską Donbasu. Więc jest to poważny problem, czy taki scenariusz jest realny, ale gdyby się ziścił, to na pewno zyskuje Swiatłana Cichanowska, generalnie siły demokratyczne, które są teraz partnerem dla Zełenskiego, dla władz ukraińskich, a jeszcze bardziej traci Łukaszenka i on myślę, że się boi takiego scenariusza.
1: Na dzień dzisiejszy według pana, jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
0: Zależy w jakiej perspektywie patrzymy, jeżeli w perspektywie do końca tego roku. Ja myślę, że status quo. Niestety tak to wygląda. Białoruś jest krajem półtotalitarnym, może w niektórych aspektach już totalitarnym, gdzie wiele rzeczy zostało zabetonowane i w związku z tym trudno jakieś radykalne zmiany, nawet sprowadzenie liczby więźniów politycznych do zera, nawet przy takim zaangażowaniu USA, jakie widzieliśmy w ostatnim roku, jest niemożliwe.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na Iberazyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów północno-wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii jednego z najstarszych zakładów Grodna, fabryki wyrobów tytoniowych. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Fatum oraz jego przebojowym utworem Mania Szybkości.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów północno-wschodnich. W szeregach konspiracji i partyzantki dowodzonej przez Olecha panował prawdziwie obywatelski duch, wywodzący się z tradycji Armii Krajowej. Służyli tu obok siebie przedwojenni obywatele Rzeczypospolitej, bez względu na wyznawaną wiarę. Najliczniejsi katolicy i mniej liczni prawosławni. Prawosławnym był m.in. dowódca jednego z patroli, Leon Ła pod pseudonim Magik. W oddziałach Olecha walczyli także antykomuniści, którzy nie byli Polakami, pojedynczy ochotnicy narodowości ukraińskiej lub rosyjskiej. Jeden z nich, lejtenant armii sowieckiej o pseudonimie Zielony, Ukrainiec, wstawił się ogromną odwagą w walkach z NKWD. Także w pracy na rzecz organizacji siatki terenowej komendant Olech wykorzystywał Białorusinów i Rosjan. Pracowało dla niego sporo urzędników sowieckiej administracji terenowej. Miał wtyczki ponoć nawet w grodzieńskiej milicji i prokuraturze. Ich usługi były szczególnie cenne w zakresie wywiadu i legalizacji. Motywacje tych ludzi zapewne były złożone. Jest jasne jednak, że stając po stronie polskich niepodległościowców, opowiadali się za wolnością, a przeciw systemowi sowieckiemu, będącemu jej zaprzeczeniem. Choć lata okupacji niemieckiej na Kresach północno-wschodnich spotęgowały konflikty narodowościowe wśród zamieszkujących je społeczności, umiejętnie rozgrywane przez Sowietów, to jednak ostatni polscy niepodległościowcy okazali się zdolni do odrzucenia tego balastu przeszłości. Już sama wspomniana otwarta formuła w tworzeniu organizacji pokazuje, że nie byli, jak twierdziła propaganda bolszewicka, zaślepionymi polskimi nacjonalistami. Oddziały Olecha stykały się z antykomunistyczną partyzantką litewską, zachowując z nią poprawne stosunki. Polskie obozowisko w uroczysku Choriaczybór stało się nawet okresowym schronieniem dla jednego z tych oddziałów. Można dodać, że podobną postawę wykazywały oddziały samoobrony ziemi grodzieńskiej, podejmując okresową współpracę z podziemiem litewskim. Ostatnie z oddziałów grodzieńskich stworzyły sobie nawet bazę za Niemnem, na terenach przedwojennego państwa litewskiego. Tak wspomina codzienne bytowanie oddziału Olecha Witold Wróblewski Dzięcioł, jeden z nielicznych ocalałych żołnierzy.
2: Mieliśmy takie jedno ulubione i względnie bezpieczne miejsce, Polanę Choriaczybór. Było to trudno dostępne uroczysko, położone w głębi rozległych nadniemeńskich borów. Tutaj właśnie udawało się utrzymać porządek dnia jak w prawdziwym garnizonie. Dzień rozpoczynała pobudka. Wkrótce stawaliśmy w szeregach, z bronią w ręku do modlitwy porannej pod krzyżem na polanie. W dalszej kolejności zajmowaliśmy się czyszczeniem broni. Często po obiedzie odbywały się ćwiczenia taktyczne. Przez cały czas pełniliśmy służbę wartowniczą. Żołnierze na posterunkach zmieniali się co 2 godziny. Komendant sprawdzał, czy partyzanci pełnią tę służbę z wystarczającą czujnością. Był też czas na odpoczynek. Zawsze wymagano od nas odpowiedniej dyscypliny, zachowania spokoju i nadziei w najbardziej krytycznej sytuacji. Każdy dzień kończyła wspólna modlitwa wieczorna na polanie przed krzyżem.
0: O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów północno-wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z Nadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Pochodzące z przemytu papierosy grodzieńskiej fabryki Niemen od dziesięcioleci są stałym elementem codzienności w przygranicznych miejscowościach Polski i Litwy. Ale mało kto z konsumentów tej produkcji zdaje sobie sprawę, że dzisiejsza fabryka jest spadkobierczynią słynnej firmy rodziny Szereszewskich, która w XIX wieku wyrastała na potęgę w skali całego Imperium Rosyjskiego. Tytoń przyniósł początkowo skromnym grodzieńskim przedsiębiorcom ogromną fortunę, a ich zakładom pozwolił działać nieprzerwanie przez 165 lat. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W tym roku fabryka wyrobów tytoniowych w Grodnie obchodzi 165. rocznicę powstania. I to dobry powód, żeby przyjrzeć się bliżej historii niebywałego sukcesu Szereszewskich. Historia grodzieńskich magnatów tytoniowych rozpoczęła się od splotu kilku sprzyjających okoliczności. Najpierw do Grodna w 1861 roku przyjechał z Petersburga przedsiębiorca Lejba Szereszewski. W tym samym czasie dobiegała końca budowa linii kolejowej Warszawa-Petersburg. Poprowadzenie magistrali przez Grodno miało fundamentalne znaczenie dla sukcesu biznesu Szereszewskiego. Ułatwiło zarówno pozyskiwanie surowca z południowych regionów imperium, jak i późniejszą dystrybucję produkcji na wschód oraz zachód. Trzecim czynnikiem była rewolucja technologiczna w postaci nabijarek lub inaczej gilzownic, maszyn do nabijania gil z tytoniem. Przyszły potentat rozumiał, że era fajek powoli przemija, a przyszłością są papierosy, których produkcja stała się dzięki tym maszynom znacznie szybsza i wydatniejsza. Ostatnim, lecz być może najważniejszym dla przyszłości przedsiębiorstwa wydarzeniem stała się raptowna zmiana zasad opodatkowania przemysłu tytoniowego. Właśnie w 1861 roku władze wprowadziły obok akcyzy dodatkową opłatę, tak zwany patent na pomieszczenia produkcyjne i handlowe. Gwałtowny wzrost wydatków wykosił część drobnych przedsiębiorców, czym utorował drogę dla Szereszewskich. Dał im też do zrozumienia, że nie mogą poprzestać na drobnej produkcji. Kluczem do przetrwania są ciągłe inwestycje. Choć inicjatorami założenia w Grodnie zakładów tytoniowych byli Lejba Szereszewski i jego syn Josel, lub inaczej Józef, z przyczyn formalnych pozwolenie na otwarcie zakładu 17 lipca 1861 roku uzyskali nie oni, lecz ich partner, kupiec Abraham Gordon. Szereszewscy nie posiadali wówczas jeszcze wymaganych praw kupieckich, co uniemożliwiało im samodzielne prowadzenie zakładu. Początkowo niewielka wytwórczość, prawie rzemieślnicza, znajdowała się przy ulicy Kupieckiej, dzisiejsza ulica Karola Marksa. W pierwszym roku pracowały tam zaledwie 4 osoby, praca była w dużym stopniu ręczna. Takich zakładów, które mieściły się w jednym pokoju, było w mieście wiele. Nie miały szans na rozwój i nawet przetrwanie bez zmian technologicznych. I właśnie w innowacje chciał inwestować Josel. Podczas podróży służbowej do Kiszyniowa zobaczył wspomnianą już gilzownicę, która mogła być napędzana ręcznie lub za pomocą maszyny parowej. Kilka takich nabijarek pozwoliło Szereszewskim zdystansować lokalną konkurencję. Parę lat później fabryka dysponowała już 3 maszynami do sięcia tytoniu i napędzaną konno maszyną do jego rozdrabniania. W 1873 roku maszyn do cięcia tytoniu było już 6, a zatrudnionych robotników 30. W tym też roku Josel objął kierownictwo fabryką zamiast ojca. W 1878 roku Szereszewscy wykupili kilka działek w samym centrum miasta, na ulicy Mostowej, tuż przy rynku, i wybudowali tam gmach swojej fabryki. 2 lata później Lejba zmarł i jedynym gospodarzem firmy został Josel. Zaprosił jako wspólnika kupca Fajwele Rusotę, znanego potentata leśnego, którego dom handlowy Landau i Rusota zajmował się transportem drewna Niemnem do Prus Wschodnich. Partnerzy zamówili maszyny parowe i planowali rozszerzenie zakładu. Po niespełna 20 latach od założenia firma stała się rozpoznawalna w całym imperium. Surowce sprowadzano nie tylko z południowych guberni imperium, wykorzystywano również tytoń turecki, bałkański, nawet zakupiony na Kubie i Dominikanie. By budować prestiż marki, produkcję prezentowano na wystawach i targach. Na wszechrosyjskiej wystawie przemysłowo-artystycznej w Moskwie w 1882 roku fabryka zdobyła medal cara Aleksandra III. To pozwalało Szereszewskim drukować na swoich wyrobach podobiznę cesarza i symbole rosyjskiej monarchii. W 1884 papierosy z Grodna uzyskały srebrny medal na wystawie w Amsterdamie. Rok później taką samą nagrodę w Nowym Orleanie. W 1889 grodnianie przywieźli srebro z Paryża, a w 1893 z Chicago. I to był zaledwie początek historii tego giganta przemysłu. O tym, co było dalej, w kolejnym programie. Do usłyszenia!

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Fatum oraz jego przebojowym utworze Mania Szybkości. Fatum to jeden z ciekawszych przedstawicieli polskiego heavy metalu lat 80. Choć nigdy nie osiągnął statusu największych gwiazd gatunku, zespół zbudował sobie mocną pozycję na krajowej scenie i przez lata wielokrotnie wracał do życia. Historia grupy zaczyna się na początku lat 80. w Warszawie. Fatum powstało z połączenia dwóch formacji, hardrockowego Koksu, którego trzon stanowili Krzysztof Ostasiuk i Ryszard Kłos, oraz zespołu Fatum, gdzie grali Romuald Kamiński, Andrzej Sikora i Andrzej Blicharz. Początkowo muzycy występowali jeszcze pod nazwą Koks, ale po zmianach personalnych ostatecznie przyjęli nazwę Fatum. Pierwszym ważnym momentem był występ na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku. To właśnie tam zespół został zauważony i dobrze przyjęty przez publiczność. Rok później wrócił tam ponownie. Był to jednak okres intensywnych zmian składu. Gitarzyści przychodzili i odchodzili, aż w 1987 roku do zespołu dołączył Piotr Bajus. To właśnie on stał się później jedną z kluczowych postaci w historii grupy. W tym samym czasie Krzysztof Ostasiuk zaczął rozwijać bardziej melodyjne oblicze Fatum, wprowadzając do muzyki wyraźniejsze partie klawiszy. Dzięki temu zespół zachował heavy metalowy charakter, ale zyskał też bardziej przystępne, chwytliwe brzmienie. Efektem tego był debiutancki album Mania Szybkości, nagrany w 1988 roku i wydany rok później. To właśnie wtedy Fatum osiągnęło największy rozgłos. Grupa zdobyła Nagrodę Publiczności Telewizji Polskiej, wystąpiła na festiwalu w Opolu, a ich utwory trafiały wysoko na listy przebojów. Tytułowa Mania Szybkości zajęła nawet pierwsze miejsce na liście Radia Europa w Szwecji. Powstał też teledysk do utworu Fryer. Zespół intensywnie koncertował nie tylko w Polsce, ale też w krajach dawnego Związku Radzieckiego, między innymi w Rosji, na Ukrainie, Białorusi czy w Gruzji. Publiczność przyjmowała ich tam bardzo entuzjastycznie. W 1989 roku Fatum nagrało muzykę do filmu Czarodziej z Harlemu, a utwór Demon pojawił się w serialu W labiryncie. Mimo rosnącej popularności, już w 1990 roku grupa zawiesiła działalność. Pierwsza reaktywacja nastąpiła w 1993 roku. Zespół wrócił wtedy z albumem Demon, utrzymanym w podobnym stylu do wcześniejszych nagrań. Powstały również teledyski do utworów Deszczowa piosenka i Zamknięta w moim sercu. Jednak ten etap trwał krótko i dwa lata później Fatum znów zniknęło ze sceny. Kolejny powrót miał miejsce w 2000 roku. Inicjatorem reaktywacji był Piotr Bajus. Zespół pracował nad nowym materiałem, ale w 2002 roku wydarzyła się tragedia. Zmarł Krzysztof Ostasiuk, wokalista i współtwórca charakterystycznego brzmienia Fatum. Był to ogromny cios dla całej grupy. Po jego śmierci zaczęto organizować koncerty pamięci, które przez kilka lat odbywały się regularnie i gromadziły zaprzyjaźnionych muzyków. W 2004 roku Fatum wróciło z nowym wokalistą Łukaszem Szemrajem. Zespół koncertował i przypomniał o sobie fanom, a rok później ukazała się reedycja Manii Szybkości na CD. Jednak w 2006 roku działalność znów została zawieszona. Trzecia reaktywacja nastąpiła dopiero w 2016 roku podczas festiwalu Książ Rock Zone. Nowym wokalistą został Andrzej Kwiatkowski. To pokazało, że mimo upływu lat Fatum wciąż ma energię i chęć grania. W 2020 roku wznowiono cyfrowo album Demon, a rok później ukazała się epka z nowymi nagraniami. Szczególną uwagę zwrócił utwór Jeszcze wczoraj, poświęcony pamięci Krzysztofa Ostasiuka. Przebój, który za chwilę usłyszymy, to tytułowy utwór z debiutanckiego krążka Mania szybkości, wydanego w 1989 roku nakładem wydawnictwa Wifon. Autorem kompozycji jest Krzysztof Ostasiuk, tekst napisał Ryszard Kłos. Przed Państwem zespół Fatum, Mania szybkości.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Wystawę. Jest takie?
1: Niedługo, znaczy niedługo, pod koniec roku będzie wystawa w Hajnówce i tam będzie kilku rzeźbiarzy, także serdecznie zapraszam, ale dokładnej daty jeszcze nie ma. Natomiast tak stricte takich rzeźbiarskich, w takich typowo rzeźbiarskich wystawach nie brałem udziału, bo ich jest po prostu mało. I tutaj szczególnie w regionie Białegostoku i Podlasia.
2: A wystawa Eweliny Ramatowskiej i Kamila Kalinowskiego będzie pracować w galerii PIK w ulicy Kilińska 8 do końca lipca.

0: No tutaj spotykamy się po raz drugi na weselu sołeckim w centrum wsi w Nowej Woli, w gminie Michałowo. Ideą tej imprezy, tego wydarzenia było to, żeby pokazać, jak wyglądało dawne podlaskie wesele w naszych stronach, konkretnie w gminie Michałowo i okolicach, no czyli po prostu wesele podlaskie tu naszych stron. Różni się to od typowego wesela tym, że u nas żenią się symbolicznie sołtysi, czyli zawsze pan młody jest z jednego sołectwa, jest sołtysem, no i sołtysowa panna młoda jest z drugiego sołectwa. I celem tej imprezy była integracja mieszkańców wszystkich sołectw, bo wiadomo, że nieraz mieszka się w jednej gminie, ale miejscowości są trochę oddalone i gdzieś się ci ludzie mijają, więc postanowiliśmy zorganizować coś takiego w formule znanej dla wszystkich, no bo każdy, kto stąd jest, był na weselu podlaskim. No i żeby sołectwa przyjechały do nas w jednym czasie, w jednym miejscu. No i impreza już od pierwszej edycji okazała się bardzo udana. Ta edycja tegoroczna też widzę, że ludzi jest bardzo dużo. Są bardzo fajne relacje, bardzo fajne zdjęcia. Później pojawiają się też zawodowi filmowcy i fotografowie, którzy robią piękne zdjęcia. A jest co fotografować. Są ludowe stroje, są elementy ludowe, takie jak karawaje. Oczywiście tradycyjne bramy weselne. Jest zabawa przy akordeonie, przy muzyce ludowej. Między innymi, no oczywiście, przejazd konny bryczką. To już taka nasza tradycja spod cerkwi w Nowej Woli.
1: I jakby muzyka, jak zausiody, suprowadza ich te mieroprzyjemstwa i jak zausiody, to już taka dobra białoruska, polska, biesiedna muzyka.
0: Tak, tutaj wszystko tak jak całe Podlasie, to odbywa się na skrzyżowaniu kultur, więc jest muzyka wschodnia, oczywiście muzyka polska też, ale też poszliśmy jeszcze o krok dalej i w tym roku zaprosiliśmy zespół reprezentujący kulturę romską, który także pokaże, jak w ich obrządku wyglądają takie zaślubiny, jak wygląda wesele. Jest to zespół Raisa i Dujduj. Oni oczywiście wprowadzą w ten klimat, bo Romowie to naród wędrowny, pojawiali się również na Podlasiu, no i dzisiaj zrobił taką niespodziankę. Nie wiem, czy wszyscy goście są tego świadomi, ale za chwilę się ten koncert rozpocznie.
2: Radio Maryja?
3: Maryja.
2: A, no to jak z Maryja, to powiem.
1: Pana, no. Jak wam tutaj podobaje się na tym wieszeli?
2: A ja nie ruski Polak.
1: A po swojemu to powiecie?
2: Nie, ja tylko po katolicku, po polsku.
1: To po katolicku dawajcie.
2: No. Po polsku, co skazać po polsku? No.
1: Skazacie!
2: Szybki Bazyli by coś powiedział. Bazyli.
1: Nie, nie, ale jak wiesiele? Wasze, proszę pana, wasze wiesiele tak samo wyglądało?
2: Moje?
1: No.
2: Moje było w Michałowie. Lepsze było.
1: A czemu lepsze?
2: Jako Warburgiem na żółtych numerach do ślubu. Później w Stodole było. Siatka wojskowa była na belkach. Chłopcy tam narzucali tych gałązek z jodły, baloniki naczepiali, a na plakaty zdaliśmy ze stopniówki. Plakaty te ze stopniówki, pary tańczące. Na całe te ściany w Stodole, a Stodoła miała 25 na 10, to 250 metrów było do tańczenia. Moje wesele tam było.
1: A gdzie żonka? Jeszcze je?
2: Żona?
1: No.
2: Ale

0: mężem pojechała. Po córka dentystką. Ja muszę jechać, bo krowa wybiła zęba. Muszę jechać wstawić. A córka dentystką i nie ma kiedy pojechać.
1: Aha. A czemu wy nie ze stołą?
0: Czemu nie ze stołą? A my mamy stół u siebie w domu.
1: No. Ale może...
0: A tu trzeba było mieć swój koszyczek, a my nie mamy.
1: A czekajcie na tuju, na jeszcze biesiedu, na tańce? A budzi się tańcować?
0: Budu. Z wami to, że.
1: Dobra, spadzi już. Dziękuję.
0: No, dziękuję.
2: Ja drugi raz, zeszły rok, ja była świadkową Maładomo, czyli sołtysa Sołtysa Bundary. Potem jak było...
3: Oczepiny.
2: Tak? To ja jako od sołtysa partnerka sypała zelona i potem dzisiaj to ja jestem Maładaja.
3: Maładaja.
2: Jakim czynem?
3: Jakim czynem? Wesele sołeckie, ale to też w tamtym roku złapały muszkę.
4: Ale jesteś jeszcze...
3: Też jako sołtysem właśnie, bo to wesele sołeckie... To
1: a wy sołtysy tej wioski?
3: Szymki Bachury.
1: A pani?
3: Bondary.
2: Sołectwo Bondary. To znaczy...
3: Mąż.
2: Zeszły rok ja on był
3: młody.
1: Znacie, co, że u minionym godzie wy budzicie się gdzieś tu na hołowni?
2: Tak, my już znali, bo skoro ja zapałam welona i on muszku, to już, już było wiadomo, że śledzący rok my będziemy
1: Mała. Jak się odczuwajcie?
2: Super.
3: No fajnie.

Amerykańska wokalistka i multiinstrumentalistka Rhiannon Giddens na chwalach, wiadomo, białoruska radioracja. A przed nami zastaliczy się jeszcze u szerokiej płyni folk, ale przekazać może u płyni folktroniki Beth Orton. Geta takaja wokalistka sztukali adarwacie je ad rozmowa o płyni muzycznej, o historii, o dosiągnieniu, zastająca prosta wydatne pieśni. Jana na scenie już o 30 godów, ale jak sama adnojczy skazała, ja niby to sabotowała swój papieredni pośpiech. Ja nie mogła całkiem sprawić się z pop muzyką. U mnie ta nie atrymiwała się. I dobra, że to Bef nie odkazała na potrzebowanie dzwonku, a i szła swoim szlachom. Siądnie posłuchaj zachałonej pieśni z jej

nagłośnia albumu Other Side, jakie narodziło się jak niewielki fortepianny twór, na jaki po szczerości Beth mocno nie spodziewała się. Ale basist Shahzad Ismaili uczest pracy dziękujący basowej linii odkrył tę pieśnię i Beth odczuła, że to narodzajeca nieszta masztabna je. A ciapier i wy ocenicie potencjał tej pieśni.

0: Lean into the Hill от Georgia Gets By. Приемная лиричная песня. А теперь песня поза жанром. Это спроба адлюстровать птушиное життё, сполучаючи музыку, навуку, визуальное мастацтво, театр чи кино. Музыка в основном инспирована гуками птушек и ихней коммуникацией. Сегодня послухаем малиновки, по-польску рудзіка.
1: Рудзік. Eritacus rubecula. To uroczy mieszkaniec lasów i parków, znany ze swojego kontrastowego upierzenia, z charakterystyczną pomarańczową piersią. Wzbudza wielką sympatię i nie stroni od obecności człowieka, często pojawiając się w ogrodach i w pobliżu ludzkich siedzib. Łączy się w pary tylko na czas godów, ponieważ na co dzień jest zatwardziałym samotnikiem. Rudzik, choć niewielki, jest niezwykle odważny i zaciekle broni swojego terytorium. Spory są rozstrzygane przez śpiew i język ciała, a z pozoru kurtuazyjne kłanianie się jest typowym sygnałem ostrzegawczym dla rywala. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, szybko dochodzi do rękoczynów i walki na śmierć i życie.

Czas uciekaje, a ja mam jeszcze dwie pieśni. Jak pierwsza ja Arpi Alto, amerykańska ja siodnia wokalistka, ale z koreniami armiańskimi, z wielmi muzykalne ci nawet artystyczne siemi. Mama jazzowa śpiewaczka, baćka skulptor i żywy pisiec uasnowny, ale geta nie tylko ty ja pali, jakim zajmuje się swojej mastackiej pracy. Śpiewaje na armiańskiej, angielskiej, rosyjskiej, portugalskiej mowach. Planowy album haworyć geta dla mnie nie bolsz, czym prosta muzyka. Geta fragmenty mar, uspominał, pytaniał i pierotwarenio, jakie farmowali mój szlach na przeciągu mnogich gadów. Arpi Alto.

0: Tak jak obiecał ja wam o apośnie pieradaczy, u czas letnich kanikul dalej zastajem się z poetycznymi rozdumami u efiry. Tamu wielmi serdeczna i ciopła witaju sich wiernych słuchaczów sustreczał z poetycznym słowem i lirycznej poetycznej pieśniaj. Od tamu nazad, u taki pieryjat, zapraszał ja was na poetyczną wandrówkę u rozny jakutki świetu. Bo byli my u Grecji, Hiszpanii, Francji, Italii, Skandynawii, Północnej Ameryce, Wielka Brytanii, Niemieczynie, Szwajcarii i Gruzji. A u tym chodzie zgodna z frazą znakomitej prymałki, fragment jakoj pochodzi z wiersza polskiego kazacznika Stanisława Jachowicza, jaka ja huczyć. Chwalisz czużoje, nie wiedajesz swojego, nie wiedajesz tego, co majesz. Zapraszaju was na spotkanie z poezją, jaka ja powstaje pobacz nas. Dyk po pierwsze naszej radiu transgranicznoje, a i do tego jeszcze tak mnoha Bielorusów znajszło się pośla 2020 goda zamierza mi baćkałszczyny i starajece znajści swoje miejsce u nowej rzeczywistości. I mnoha tychże Bielorusów prożywają Polszczy, i to je, što jeszcze niedawna było czużym robić co swoim. Тому от польской поэзии и польской песни почнем наши летние опередачи. А что будет далее, час покажет. Запрошаю.
1: Вислава Шимборска, вокзал. Переклад с польской Анатолия Брусевича. Мой неприезд в город Н. Отбылся своечасово. Ты был попереджаны у недосланым листе. I ty nie zmóg nie przyjści u przeznaczany czas. Ściągnika na trzecim pieronie powychodzili ludzie. U natłupie śpieszała do wyjścia moja odsutność. Paśpiechowa drugie żanczyny zamienili mnie u tym pośpiechu. Do jednej z ich podbiegł, niech tam mnie niewiadomy, ale ta ja poznała jego od razu. Ich wusny zlili się nie w naszym pacalunku, hetym czasem ukrali nie mają sumku. Wokzal u городе N zaświadczył, że istnieje obiektywna realność. Bycie otałkło się nam miejsce, składniki mieli ruch, każdy w swoim kierunku. Nawet zmogło odbyć się umowne spotkanie. Poza dosiężnością naszej prysutności, u straczanym raju prawdopodobności. Nie tut, nie, nie tut, nie, usłuchajcieś u huczannie.

0: Ewa Demarczyk i Wisława Szymborska to dwie ikony krakowskiej kultury. Nie hledzia czy na to jeszcze Demarczyk śpiewała wierszy innych poetów i nikoli nie zaśpiewała pieśni na wiersz Szymborskaj. Tych dwóch artystek objednował kultowy sklep pod baranami, ci może lepsz uczyć heta u originale po polsku, piwnica pod baranami. Wisława Szymborska z samego początku była związana z piwnicaj. Nie hledzia czy na to jeszcze Jana nie pisała teksty pieśń specjalna dla występał Demarczyk, jeje wierszy i niepowtórny humor, pełny ścipłości i aluzji, byli asnowej miastcowej atmosfery. Petka lubiła te miejsca i jej twórczość często pierahukała się z repertuarem krakowskich artystów. Siądnia, obiedwie artystki spoczywają na rakowickich mogilkach u Krakowie, Demarczyk na Alei Zasługi, a Szymborska u siamiejnej mogile.
1: Wisława Szymborska, zautra bez nas, pierakład z polskiej Niny Maciasz. Ранок чакається холодний і мглистий. З заходу почнуть насовуватися дождеві хмари. Бачність буде слабая, на дорогах слизька. У день поступово, під впливом повночного кліну високого атмосферного тиску, місцями вже махчимає прояснення. Однак при моцным пераменным с парывами ветры мажлівыя буры. У ночы амаль на ўсёй тэрыторыі будзе пагодна. Толькі на паўднёвым усходзе не выключаныя ападкі. Тэмпература значна абнізіцца, затое ціск павышае. Наступны дзень прадбачваецца сонечны, хоч тим, хто мається жить, я ще спотребиться парасон.

0: się pierwszy na chwilinę dam odpoczyć Ewie Demarczyk i zastaniem się tylko ze słowem Wisławy Szymborskiej, tak samo tym śpiewanym. U apośnie Hadymisz inszym na słowie jej wiersza upaczała śpiewać maladaja polska jazorka Sanach. Ale my wiernim się do 1965 roku, kali to Lucja Prus zaśpiewała pieśniu ze słowami poetki Niczocha nie zdarajeca dwa razy. Raniej wiersz Ruch przeczytaje Michał Andrasiuk.
1: Wisława Szymborska, Ruch. Pierakład z polskiej Anatola Brusiewicza. Ty tu płaczesz, a tam tanczać. Tanczać u swojej ślazie. Tam gulajuć, wiesialaca. Znać nie chłoczuć ni prasztu. Eta bycam zianie lustrał, eta bycam świeczak blask, niby schody i kluatry, jak manżeta ciek grzest. Fryk aksidu wodorodu, soli natria blaźniuk, a bibok azotu tłumnym karagodzie balaganie, što pod kupolam wiruje. Płacz twój, da spadoby im, eine kleine Nachtmusik. Kto ty, maska prychażunia?

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

0: A drugie telefonowanie się nie niesienie mojem z Repczyc, na suwiezie Łukasz. Dobry wieczór i słuchaję.
1: Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić ci swoją mamę Basiu. Chciałbym pozdrowić ci swoją siostrę Magdu. Chciałbym pozdrowić ci swojego tata Mirka. Pieśń chociażby Cyganka.
0: Trochę czuć ta pieśnia. Przywitanie usim u Repczycach, a my zaczytałem pożadanie, jakie przyszli SMS z powiadomieniami.
2: Same ja serdecznie pożadanie do dnia narodzina i do imienina dla Jana Biegluka z Hajnauki. Mocnego zdrowia, szmat energii, jak u telefonie pośla długo ładowania, szczęścia i radości. Stolki, kolki zmożasz podniać, pierdaje się ja Biegluka z Hajnauki. A dalej prymaki z pieśni i cyganka, tak jak proponował nasz słuchacz z Repczyc.

0: Ania Babik, Alik Pietruczuk u naszym padlarskim koncercie pożadaniał, a na suwiazie u nas z padarynia Wila telefonuje z Czeromki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaję was. My na antenie.
1: Na pierwszy początek chcę pozdrowić swoją wnuczkę Nikolu Cynar z Białostoka. Jej 10 lipca będzie dzień rodzenia. Этой нагоды желаю ей много здоровья, счастья, хороших приятел в кругом и все, что, что зовется счастьем. И первое поздравляю Виталиса Соху-Стопорков, Нину Григорук-Скурашева, Грегожа Борону-Саков, Йоланту и Ежего Галинских, Krystyny Łomaszkiewicz, Eugeniu Weremczuk, to wsi mieszkańcy Czeromki, a także swojego przyjaciela Jerzego Chomańskiego. Żałuję wsiem mnogo zdrowia i miszok szczęścia, bo to też ważne jest w życiu. A przy tej sposobności, że się dzisiaj dodzwoniłeś do was, to, że pozdrawiam swoich dzieci, Аниту, Лукаша и Томаша, Алексеюков и с родинами, с детьми, с мавжонками. Всех поздравляю горячо и желаю всего наилучшего. А всех радиоприятелей тоже поздравляю и всех мешканцев Чоромхи тоже желаю всего наилучшего.
0: Dziękuję za telefonowanie. Dobrego wam wieczora i zostawajcie się z padlarskim koncertem pożadania.
2: 1 lipienia dzień narodzin świadkował spadar Władimir Szałczynka z Czeromchi. Z tej nagody pieradajem jemu najserdeczniejsze pożadanie. Dobrego zdrowia, szczęścia i długich gadów życia. Siebrołka Lidzia, Ania, Mikołaj Ramańczuk i mocnaha kochajcza żonka Nina. I prośba piśniasa Zazula.
0: Chyta krychu paźniej, Ania zwierni uwagę. Telefonowanie było z Czeromchi. SMS-ka z pożadaniami u Czeromchu. Toż to ja powinien zagrać?
2: Ja by chciała Zazulu, ale słuchacz pełna prosił nikt.
0: Słuchałem Czeromczynu, a Zazulu na pewno tak sama się nie patrzyłem. Oj, lacieli husi z brodu.

0: Do nas zatelefonował się spadar Mieczysław z Zubrą. Serdeczne witaję i słuchałem was. Dobry wieczór, spadar Mieczysław.
1: Dobry wieczór, Radio Racja. No i parachody do pożadania. Dla deczki Martyny z mużem i z dziećmi wszego dobrego zdrowia. Dla deczki Ewy z mużem i z dziećmi wszego dobrego zdrowia. Dla Haliny i Wacka z Hajnałki Frankowskich wszego dobrego zdrowia. Dla Aliny Rajewskiej z Michałowa wszego dobrego zdrowia. Dla Grażyny i Mirka Szaremeta z Bielewicz wszego dobrego zdrowia. Dla Paula Podezieran brata wszego dobrego zdrowia. Dla Stasia i Ani z Podezieran wszego dobrego zdrowia. Dla Mirka i Doroty Wildowicz z Bielewicz wszego dobrego zdrowia. Dla Piotrka Wildowicza z Bielewicz wszego dobrego zdrowia. Dla mojej sąsiadki Liby, wszystkiego dobrego i zdrowia. Dla Michała Naliwajko z Krabliaków, wszystkiego dobrego zdrowia. Dla Ani i Roberta Leskowskich z Zubru, wszystkiego dobrego zdrowia. Dla Janka Nosa Żwiejek, wszystkiego dobrego zdrowia. I dla Haliny Boutryk z Bandaru, wszystkiego dobrego zdrowia. No i dla was, Radio Racja, wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i przywitanie u Zubry.
2: Przywitanie dla Tolika Pietruczuka przekazuje Ania i żadaje jemu dobrego zdrowia, radości i jeszcze raz radości i jeszcze bolsz radości.
0: Усяго найлепшага шмат здароўя, памыснасці з нагоды дня народзінаў для мамы Юстыны. Як дзень народзінаў яна будзе адзначаць заўтра, 5 ліпеня, пажаданне шле Віёля Матышчык просіць песню «Чароўніца».
2: А яшчэ адна кароткая смска прывітанні для Малгосія Нуп'юк з Ласінкі з пажаданнямі добрага здароўя і усмешкі ад Ані. Послухаем Мирослава Туровского у песни «Коник Вараны». Спадар Мечислав, який хвилинками ранее телефоновал нам у студию, пропоновал эту песню.

0: Czerwowe telefonowanie mają staparką. Dobry wieczór, haworem dla spadara Vitalisa. I słuchajmy, jak ja pożada nie ma jesienia.
1: Witaj serdecznie, Radio Racja. Wszystkich pozdrawiam i mnogo zdrowia daję. Chcę pozdrowić siostrę Wierę Szernią i jej całą rodzinę. Nino i Wasiu Sosteczka i ich całą rodzinę. Nino Grygoruk z Kuraszowa. Kalinu Tymoszuk z Nowej Woli, Zoju Majstrowi z Rudut, Nadziu Cetra z Bielostoka, Toliu Trot z Bielska Podlaska, Annu Kuszczuk z Korzyna, Waliu Krasnodębsku z Pawlał, Wieru Taranta z Koszyliu, Marzenu Wagrowsku i jej mamu Annu z Rudki, Witalia z Choroszczy i Witalia z Ostrowok, Waliu i Mirka Barowskich z Zabloczyny, Grysiu Borona z Sako, Grysiu Taranta z Kozłow, Marysiu i Janka Borowik z Jelenki, Janka Gilewska z Suchowolca z imieninami pozdrawiają, Wilu i Jurka z Czaronchy, kolektyw Arlianie i Werwoczki z Orli, Stepana Prokopów i Dmitra Boronu z Toparkow i wszystkich życharów z Toparkow i wszystkim żadają mnoga zdrowia, a najbolsz wam wiaduczym. Dziękuję.
0: Serdeczna dziękuję za pożadanie i szlem wam przywitanie u toparki. Serdeczna chocam pieradać się pożadanie dla spadarni Ali i spadara Jurki z Dubin, dla Koli i Lidzi z Nowokornina, dla Wali i Siaroży z Narwi, z Narwy, dla usich żeharołów z Barysołki, Postołowa, Nowokornina i Dubin. Woś takie pożadanie.
2: No jeszcze taka ja SMS-ka. Uczora mój mąż, Tolik Kiszkiel, odznaczał dzień narodzina i imieniny. Pieradaju ja mu pożadanie mocnego zdrowia, szczęścia, paciechy od dzieci i wnuczak. Żonka Zosia, muzyczna proponowa da tych pożadania, wiosaczka u wykonanni hurta Lider. Tę pieśnię posłuchajmy kryszku później, bo zaraz spadar Witali, jaki z toparką nam telefonował, proponował pieśnią Maja Zoraczka hurta u wykonanni hurta Zosia.

0: A czerchowy ja pożadanie przyszli na nasz elektronny adres i jość następny ja. Serdeczny ja i szczery ja pożadanie dla Piotra Bandaruka z Dubiarzy, na jaki 3 lipienia odznaczał 43 uchodowinu z dnia narodzin. Zdarł ja szczęścia zdzieśnienia usich, nawet tych najbolsz tajemnych marał. Zadowolnienia z dzieci i żonki, kap każdy dzień przynosił same radosne ja chwiliny. Kaby firma, jaką on wiedzie, przynosiła same ja pośpiechy. Serdeczne pożadanie szle kum Piotro z siemią. I jeszcze najlepsze pożadanie dla daczki Piotra Anastasii, jaka ja dzień narodzina będzie odznaczać 5 lipienia. Prośba pieśniu Plakucza gitara.
1: Godziennik podkazuje, że po cichu idziemy do zawierzenia tej godziny, ale jeszcze pośpiejem kryszku przeczytać. Serdecznie witanie Janu i Lucynie Amelianiukam z Trościanki dosyłają Tatiana, Grażyna i Piotr Sawickija.
0: I jeszcze jość w koncert pożadanie przywitanie dla pani Eli ze sklepu z kramy u Trościance, pożadanie cierpliwości i radości, szmat siły, zdrowia i mnóstwo wdzięczności szle Asia z Olsztyna. I jeszcze tak samo chciałaby z pieśnią, jaką nie być Janusza Laskowskiego.
1: Na żadnie nie majem. Nie majem.
0: Nie majem, ale u nas już...
1: A co majem? Majem Kolu Traktarysta, jaką prosili nasi słuchacze, w wykonaniu hurta Gramada. I ona zakończyć drugą godzinę podlaskiego koncertu pożadania. Trzecią pocznie pieśnia, jaka tak sama czekaje u czarzie, Lider i Wiosaczka. My na krótki czas rozwitujemy się, ale na krótki.
0: Na krótki, bo sustrakałem się paśla na winę, paśla godziny 20.

0: A czerwowe je telefonowanie mam z Holandii. Na suwezji nasz postajanny słuchacz, gospodar Andrzej. Serdecznie witaję i słucham waszych pożadań. Słuchajemy.
1: Halo.
0: Tak, wyłożyło efirę.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Wielmi хороша pieśnia Czeremszyny. Nie tak spodobało się. Ja chciałbym skłaścić pożadanie mojej mamie. Tak samo mojej cioci Walentynie Kardasz z Maciejka Wychary. Tak samo z rodziny. Rafał i Zwęczy. Agnieszce z ulicy Kalinowej w Białostoku, Beacie z ulicy Palmowej w Białostoku, tak samo Łukszam z ulicy Piastowskiej w Białymstoku, Łukszam z TBS-ów i gościkam z Sekola i z Rejkowskim z Sebelewa. No i wam tak samo Radio Racja, musimy wieduczym, że wielmi w хороший koncert.
0: Szczerze dziękujem za ciepłe słowa i pieradajem pożadanie z Białostoku, prawda, nie cieplego, a siania taki kryszku chłodnawaty wieczór.
2: Ale pośla tej długiej spioki, może być, ja nie narakaju.
0: Mnie nie podoba się ten wieczór, tak baczu drewy za oknem, tak... No proste,
2: tancujuć, chłodna. A potem jeszcze nie tancujuć.
0: No chybaż to.
2: Самое сердечное пожелание для коханой мамы Зины Михальчук. Худшейшего оздоровления, да мощного здоровья на многое лето. Так само сердечное витание для сестры Гали Казачук, для Ивонки Михальчук и Алинки Ворошила и их семьяв. Передая Ирена с родными. Обдымаем, целуем и прошу песню, скочную песню гурта «Зорка». Почекаю крышечку, это я песня гурта «Зорка», але думаю, что, ой, напевно, я почуем сегодня.
0: Serdeczne, a najlepsze ja pożadanie zdarowia z dziecinia usich marał, dy usiego dobrego z nagody minulaga 2 lipienia dnia narodzinał waszemu i naszemu Mikolu Wauraniuku z Białostoka. Także ja tak sama dołączaję się do tych pożadaniał, a tak sama majomu bratanku Przemku Biaroza z Białostoka dzień narodzinał będzie on odznaczać zautra. Naturalna, tak sama ich siemiam. I proszę adresatem pieśni Świtanka z takim samym zahalołkam. Wielmi dziękuję, Stepan Biaroza.
2: A dla spadarni Kaliny Cimaszuk z Nowej Woli jej siemi pożadanie dobrego zdrowia, radości i Bożego dobrosławienia pieradaje Wala Kuptel z Hajnałki z daczkoj i siostrami.
0: Serdeczne pożadanie usiego dobrego dla Jana Nazaruka z Hajnałki z Nachodej Bianinał, jak ja jon odznaczyć 7 lipienia, dosyłaje tulik dobrego zdarowia, szczęścia, radości do udaczy.
2: Dla spadarni Wali Krasnodębskiej z Paulał i usiej jej siemi pożadanie mocnego zdarowia, radości i Bożego dobrosławienia od Wali Kuptel z Hajnałki z siemioj.
0: Kochanej babuli Taisie Trachimczuk składają serdeczne wintanie i żadają mocnego zdarowia do uśmieszak. Unuczka z mużem i prosić pieśnią Noc jaka miesiączna.
2: Stawiam to u kolejku czargu, a słuchaję Matulu w wykonaniu Zmitera Wajciuszkiewicza. Proponował tę pieśnię nasz słuchacz z Holandii, spadar Andrzej.